Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 50 kapłanów przewodniczy arcybiskup Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski w Ugandzie. Homilię wygłosi ksiądz Arkadiusz Nocoń z Watykanu.

odpowiadając na wezwanie dzisiejszej Ewangelii w sercu Kościoła przy grobie świętego Jana Pawła II, gromadzimy się na uczcie eucharystycznej. Rozpocznijmy ją ze skruszonym sercem, prosząc Pana Boga, aby zechciał dać nam strój weselny na ucztę, przebaczenie grzechów. Prośmy Pana Boga o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj.

abyśmy napełnieni tym samym Duchem postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród pogan, zbezczeszczone wśród wszystkich nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi. I oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto

0: Król wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Motyw małżeństwa i uczty weselnej spina jakby klamrą całe Pismo Święte, które zaczyna się opisem stworzenia pierwszych małżonków, Adama i Ewy, a kończy się wizją godów baranka. Niemal w samym środku tej wielkiej księgi mamy jeszcze pieśń nad pieśniami, cudowny poemat o miłości oblubieńca i oblubienicy, a także opis wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. Ten powracający w Biblii obraz małżeństwa, godów i miłości oblubieńczej nie jest przypadkowy, bo to właśnie w ten sposób Pan Bóg objawia nam swoją relację do człowieka, relację oblubieńca do oblubienicy. Jeśli zatem Chrystus jest oblubieńcem, a my Kościół Jego oblubienicą, to Eucharystia, a zwłaszcza Komunia Święta, jest naszym najgłębszym i najbardziej intymnym zjednoczeniem z Chrystusem. Do tego stopnia, że podobnie jak małżonkowie stają się jednym ciałem, tak i my, przyjmując Komunię Świętą, stajemy się jednym ciałem z Jezusem. Wynikają z tego dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, msza święta jest jak sala godowa, w której obowiązuje godowa szata, czysta i piękna. Chodzi tutaj przede wszystkim o stan naszej duszy, choć i to, w jakim stroju przychodzimy na mszę świętą, jest ważne. Najważniejsze jednak jest ta wewnętrzna szata godowa, czyli stan naszej duszy pojednanej z Bogiem. Bez niej nie wejdziemy na ucztę i nie przeżyjemy tego głębokiego spotkania z oblubieńcem w Komunii Świętej. Jeśli więc utraciliśmy tę godową szatę przez grzech ciężki, starajmy się ją odzyskać czym prędzej, przystępując do sakramentu pokuty. I drugi ważny moment. Stając się jednym ciałem z oblubieńcem, zostajemy włączeni w Jego ofiarę i w Jego zbawczą misję. Otrzymujemy tę łaskę, ten przywilej współcierpienia z Nim, dopełniania Jego udręk dla dobra Kościoła, jak powie nam święty Paweł. Jednym słowem, otrzymujemy łaskę udziału w zbawczej misji Jezusa. Jaka godność i jaka tajemnica. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę. Czytamy dalej w Ewangelii. W naszej części świata, w Europie, a teraz coraz częściej i w Polsce, brakuje sług, brakuje kapłanów, bez których Pan nie wyprawi swojej uczty. O jakże przydaliby nam się dzisiaj w Europie ludzie pokroju świętego Bernarda, patrona dnia dzisiejszego, który posiadał ten niezwykły dar ukazywania powołania kapłańskiego i zakonnego jako największej przygody duchowej człowieka. Do tego stopnia, że wstępując do klasztoru pociągnął za sobą wszystkich swoich braci, 25 przyjaciół, a później także własnego ojca. Wydarzenie to stało się tak głośne, że gdziekolwiek się pojawił, wybuchała wśród kobiet panika. Skąd weźmiemy mężów, mówiły, skoro nasi najszlachetniejsi młodzieńcy idą pod jego wpływem do klasztoru. Nie wiadomo tylko, z kim dzisiaj musiałby chodzić święty Bernard, bo współczesnym młodzieńcom jakoś nieśpieszno ani do małżeństwa, ani do kapłaństwa. Lecz zaproszeni zlekceważyli zaproszenie na ucztę i nie przyszli. Pole, interesy, handel, Wszystko to okazało się dla nich ważniejsze niż zaproszenie króla. Wiele potrafimy Bogu wybaczyć, ale nie to, gdy burzy nasze plany. Król zaprasza więc na ucztę tych, którzy się źle mają. Kilka dni temu w niedzielę odbyła się pielgrzymka kobiet i dziewcząt do piekar. Pamiętam, jak kilka lat temu towarzyszyłem w niej jednemu z zagranicznych gości. Jest tam taki zwyczaj, że po modlitwie w bazylice dziewczęta ubrane w śliczne regionalne stroje wręczają każdemu biskupowi bukiet kwiatów. Biskupi niosą potem te kwiaty w procesji na Kalwarię. Pamiętam, że gdy już wchodziliśmy na to piekarskie wzgórze, jeden ze śląskich biskupów nagle odłączył od orszaku i zaczął przedzierać się przez tłum pielgrzymów, bo tam gdzieś oddali dostrzegł rodzinę z niepełnosprawnym synem na wózku. Biskup pochylił się nad chłopakiem, uściskał go, udzielił mu błogosławieństwa, a matce chłopca oddał swój bukiet kwiatów. Jeszcze dzisiaj widzę rozpromienioną twarz tego chłopaka i łzy wzruszenia w oczach matki. Gdy biskup wrócił na swoje miejsce, nachyliłem się do niego i powiedziałem mu, że jeśli coś zapamiętam z tej pielgrzymki, to właśnie tę scenę. Biskup uśmiechnął się i powiedział do mnie po śląsku: Arek, łoni tu są najważniejsi. Przywołałem to zdarzenie, myśląc o was, chorych, którzy łączycie się z nami, ofiarując Bogu swój ból, swoje cierpienie i niepokój. Myśląc o was, którzy jesteście teraz w pracy, w kabinach tirów czy samochodów osobowych, z dala od waszych domów, czasem tysiące kilometrów. O was, którzy mając do wyboru dziesiątki stacji radiowych, wybraliście tę jedną, jedyną, aby wraz z nami rozpocząć ten nowy dzień w imię Boże. Myślę o was, siostry i panie, które jak co tydzień wstałyście dzisiaj daleko przed świtem, aby jeszcze przed pracą, czasem z odległych peryferii Rzymu, przybyć do tej świątyni, aby to wasze miejsce, które wiernie, jak ta biblijna Anna, zajmujecie tutaj od lat, także dzisiaj nie pozostało puste. Jestem przekonany, że to właśnie wy, chorzy, utrudzeni drogą i wytrwali w modlitwie, jesteście w oczach gospodarza tej dzisiejszej uczty najważniejsi. Amen.
1: Dobremu Bogu przedstawmy teraz nasze wspólne prośby.
2: Za Kościół Święty, aby niestrudzenie głosił na całym świecie Boże zaproszenie do zbawienia oraz z miłością przygarniał i gromadził na świętej uczcie ludzi ze wszystkich narodów. Ciebie prosimy. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby zawsze byli wiernymi sługami wychodzącymi na drogi współczesnego świata, niosąc dobrą nowinę tym, którzy czują się samotni i odrzuceni. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmowane przez nich decyzje służyły budowaniu sprawiedliwości i pokoju, dając każdemu człowiekowi warunki do godnego życia i poszukiwania Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za ubogich, chorych i cierpiących, aby znaleźli swoje miejsce we wspólnocie wiernych i czuli się gośćmi wybranymi i zaproszonymi przez Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby zostali dopuszczeni do wiecznej uczty zbawienia w domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy jak najczęściej przystępowali do stołu słowa i Eucharystii, dbając o czystość serca i będąc każdego dnia świadkami Bożej miłości. Ciebie prosimy.
1: Tobie, dobry Ojcze, przedstawiamy i powierzamy wszystkie te prośby wypowiedziane i niewypowiedziane, ufając, że nas wysłuchasz przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stało się dla nas chlebem życia.
3: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
3: Błogosławiony jesteś, Boże, i na wieki.
1: Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą duchu pokory, sercem skruszonym. Nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy Ci sakramentalną ofiarę jedności i pokoju, obchodząc wspomnienie świętego Bernarda Opata, który słowem i czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie.

Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem i biskupem Leonem, biskupem Tomaszem, który przewodniczy na Eucharystii, oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bernardem i świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia.

0: przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlme się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech nas uświęci sakrament przyjęty w dzień świętego Bernarda, abyśmy żyjąc według

na dobre używanie naszej wolności, która, jak mawiał święty Jan Paweł II, jest nam nie tylko dana, ale i zadana. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.

zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 50 kapłanów przewodniczył arcybiskup Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski w Ugandzie. Homilię wygłosił ksiądz Arkadiusz Nocoń z Watykanu. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
2: Il Concilio Vaticano II confirma e profondisce la funzione ministeriale.
3: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitw. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
3: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrym. Wszystkim wam błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
3: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać. Podążając uczciwie i w prawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
0: Polska redakcja Radia Watykańskiego.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu. Kościół w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się testowaniu blokerów dojrzewania na dzieciach. Dorota Abdelmulawiec, aktualności z Watykanu. Środki przeznaczone na wojnę powinny służyć rozwojowi człowieka, przezwyciężeniu ubóstwa i pojednaniu narodów, apeluje Leon XIV. W orędziu na obchodzony 1 września 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego papież wzywa do budowania pokoju i przemiany ludzkiego serca.
2: Wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy, pisze w orędziu Leon XIV. Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów. Karol Dermoros, Vatican News.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu Josepha Auna. To czwarte spotkanie Ojca Świętego z obecnym zwierzchnikiem tego kraju.
3: Serdeczne rozmowy dotyczyły przede wszystkim trójstronnego porozumienia ramowego, podpisanego przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban, które ma na celu ustabilizowanie południowych granic Republiki Libanu oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po rozmowie z papieżem prezydent Aoun spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i biskupem Paulem Richardem Gallagherem.
1: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program eksperymentowego podawania blokerów dojrzewania nastolatkom. Eksperymentowi stanowczo sprzeciwiają się biskupi Anglii i Walii.
4: Brytyjski rząd wycofał blokery dojrzewania z leczenia dzieci, ponieważ nie ma dowodów ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zwolennicy eksperymentu mówią, że dlatego jest on potrzebny. Przeciwnicy odpowiadają, że to brak wiedzy jest powodem, dla którego nie można narażać nieletnich. Badania obejmie grupę 226 dzieci, w tym 11-letnich. Podawanie środków hamujących dojrzewanie może trwać nawet 2 lata. Tymczasem, jak podkreśla Kościół katolicki Anglii i Walii, badania muszą mieć granice. Eksperymentowanie na dzieciach nie może być właściwe, jeżeli oznacza narażanie ich na ryzyko poważnych i zmieniających życie szkód w nadziei na niepewne korzyści medyczne w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów spożywczych. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska oferuje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego projektu mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
5: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką. Ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu. Kościół w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się testowaniu blokerów dojrzewania na dzieciach. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Środki przeznaczone na wojnę powinny służyć rozwojowi człowieka, przezwyciężeniu ubóstwa i pojednaniu narodów, apeluje Leon XIV. W orędziu na obchodzony 1 września 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego papież wzywa do budowania pokoju i przemiany ludzkiego serca.
2: Wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy, pisze w orędziu Leon XIV. Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów. Karol Dermoros, Watykan News.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu Josepha Auna. To czwarte spotkanie Ojca Świętego z obecnym zwierzchnikiem tego kraju.
3: Serdeczne rozmowy dotyczyły przede wszystkim trójstronnego porozumienia ramowego, podpisanego przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban, które ma na celu ustabilizowanie południowych granic Republiki Libanu oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po rozmowie z papieżem prezydent Aoun spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i biskupem Paulem Richardem Gallagherem.
1: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program eksperymentowego podawania blokerów dojrzewania nastolatkom. Eksperymentowi stanowczo sprzeciwiają się biskupi Anglii i Walii.
4: Brytyjski rząd wycofał blokery dojrzewania z leczenia dzieci, ponieważ nie ma dowodów ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zwolennicy eksperymentu mówią, że dlatego jest on potrzebny. Przeciwnicy odpowiadają, że to brak wiedzy jest powodem, dla którego nie można narażać nieletnich. Badanie obejmie grupę 226 dzieci, w tym 11-letnich. Podawanie środków hamujących dojrzewanie może trwać nawet 2 lata. Tymczasem, jak podkreśla Kościół katolicki Anglii i Walii, badania muszą mieć granice. Eksperymentowanie na dzieciach nie może być właściwe, jeżeli oznacza narażanie ich na ryzyko poważnych i zmieniających życie szkód w nadziei na niepewne korzyści medyczne w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów spożywczych. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska oferuje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego projektu mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
5: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką. Ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.